0: Bam, bam, bam, bam. Cesta, to jest cuisine.
1: O,
0: trzeba by doma szczypku. Cuisine.
2: Ale, Emil?